moto guda. Olwidia he, olwidia he. Hana wonu hana gala gala. Idu toge gana gala gala. Okodo madanda choto guda. Olwidia he, olwidia he.